Twoją korłotą mel. Cytał jest korły. Kąpcier hoły są wełkiełły. Sąpcier wełką kołej soły. Sąpcier wej słod wej jest łod stymły. Dziełk wyrdziur wej tomoj. Kmianta boj, dziemu kartier. Tiermy mój sarut.